0: na baita tiambi na hote kuchenjia
1: motoja kairo bitego tutethia neke
2: hai tokurega
3: ngombe tia kuichira ragire
4: ngoko tia kuite korekia
2: ngurojogona uchenga igo chenga
4: aremi aremi.